0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
3: W czwartek zaczynamy dobrą informacją dla kierowców w Koszalinie. Jutro w centrum miasta otwarty zostanie odcinek ulicy Zwycięstwa. Zmieniona została organizacja ruchu w rejonie CK105 oraz w kierunku skrzyżowania przy ratuszu. A jeśli chodzi o pogodę, to zacznie się przejaśniać dopiero w drugiej części dnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
4: Jest to 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
5: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
4: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
6: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego, będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
7: SK Koszalin.
3: Lucna Wojtów. Lepszy dojazd nad morze. W powiecie kołobrzeskim przebudowany zostanie ponad 2-kilometrowy odcinek drogi Kukinia do Brzyca w stronę Sianorzęd. Koszt inwestycji to blisko 7 milionów. Prace rozpoczną się po wakacjach. Jak wyglądało życie za czasów pierwszych Piastów? O tym będzie można przekonać się na festiwalu wczesno-średniowiecznym budzistowo-dawny Kołobrzeg. W programie m.in. dawne rzemiosła, pokazy walk oraz inscenizacje.
8: Ponad setka uczestników w strojach i potężne obozowisko, które zabierze nas na prawdziwą wycieczkę w czasie.
3: Mówi Łukasz Gładysiak, Studio Historyczne Huzar. Dwudniowy festiwal w Budzistowie ruszy w sobotę.
7: Jankes,
9: Kama
7: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No i mamy czwartek, słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
11: Nasi słuchacze to zawodowcy, idźmy dalej tym krokiem.
12: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
10: Messengerowe bla bla bla. Mam super pracę. Mam super pracę. Mam super pracę.

0: To już o 8 po 6?
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
0: Tak, nie. Dokładnie.
2: Nie? Nie?
0: Ja słyszałem, jaką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tace zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
3: Siemano Radio SK, pozdrawiam was z pod Lublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
4: Nie, no dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
2: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskam oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
5: Siemandero, Wojsko Polskie, witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
2: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
6: Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Kowalej wcale nie
7: żyje.
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: Czeska. Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, taksóweczka stoi.
2: Na rewolucję.

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry,
0: dzień dobry.
2: Poranne prasowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku, Jadziuniu?
2: Tak.
0: Czy dzisiaj załapałaś się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
2: Tak.
0: Mis mokrego podkoszulka
2: tak,
0: jesteś.
2: Tak, tak, bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
0: Jeden, to nie no. Mokrej kurtki.
3: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć jednak mokrą podkoszulkę.
4: Ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
0: Młoda dziewczyna.
4: Świętowała 18.
0: Już 18?
4: Tak.
0: To całą chwilkę po mnie.
4: Malutką chwilkę.
0: No.
4: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
0: Matcha.
4: Matcha.
0: No. Nie matcha, tylko matcha.
4: Matcha.
2: Mhm. Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
0: Kurde, mnie też.
3: I krakersy w kształcie rybek.
0: No, tak było, tak. Rzeczywiście. Tak, tak. A do popicia herbata. No,
4: i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
0: W środku. No. A to są takie jeszcze czasami.
3: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
4: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
3: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby...
0: Pieniędzy.
3: Uwaga! Nie! Właśnie nazwiska! Chcę? Ona chce pozbyć się jego nazwiska.
2: Aha, zrozumiałe. Kto by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym?
0: No to prawda.
4: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy ci, Jadziu. I co, jaki plan na dzisiaj?
2: Nie wiem.
0: O, będzie grzeszyć.
3: O, coś ci zorganizujemy.

0: znowu śpiewają o Kamie Supergirl.
1: No, to prawda, może kiedyś na o nas też coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No nie ma takiego utworu.
0: Ja coś
1: ma.
0: Poszukam w kategorii disco.
2: Chłopaki do sprzątania, o, na przykład taka piosenka.
0: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
3: Hej Eska, w sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli pani kierowczyni.
2: Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
0: O nie! Jankes,
4: Kama i Wiktor.
2: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Procki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
18: Tak, to już jutro. W centrum Koszalina otwarta zostanie ulica Zwycięstwa. W rejonie CK 105 i Rynku Staromiejskiego obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Dodatkowo przybędzie też miejsc parkingowych. A w pogodzie dzisiaj początkowo sporo chmur przelotnie popada, dopiero później rozpogodzi się.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
20: SK Sport News.
19: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali ze Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbosch. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
21: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
19: Z Herzogenbosch.
21: Jeszcze raz?
19: Już wystarczy.
22: I Wiktor w Radiu SK.
21: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super!
23: Ahoj!
21: Jeszcze raz?
19: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
24: Siema SK. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą. I słuchają was karetce. Pozdro.
21: No, to tam bezpiecznie tylko. Kochamy was.
25: I taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą. Jak jedzie karetka na sygnale, to trzeba szybko zjechać, a nie wolno.

0: oczywiście przypomina mi się Od nocy ściśle tajne.
1: Tę piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku.
2: Bo to co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był Sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten Sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: 12 do 7?
1: Jacek, Jacek!
2: SK budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
5: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio SK, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Też na druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki.

0: takie właśnie niespodzianki. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
2: Z drugą stronę to
1: czyli jest. Aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm-hmm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
0: No, może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
3: Dobrze.
4: Nie, no już nie przesadzajmy.
1: Tym oto sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Dokładnie.
2: Słuchaj, no. Prezent mamy dla ciebie jeszcze.
3: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
0: Super, dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
0: Dziękuję, dzięki, nawzajem.
3: Za żoną.
0: Pozdrawiam.
3: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Tak, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. A o czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz,
1: człowieku,
0: panie,
1: no. Zdawał jakieś takie programy, takie.
2: Za dużo ci tłumaczyć.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
24: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
25: Czas na kolejne informacje dla kierowców. Od poniedziałku przez 3 dni między 8 a 19 zamknięta będzie droga między Karlinem a Lubiechowem. Utrudnienia związane są z przebudową trasy. Objazd wyznaczono drogą gruntową przez Kowańcz. A poranek pochmurny, przelotnie jeszcze popada, rozpogodzi się w drugiej części dnia.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
24: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
0: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
1: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
0: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
2: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
0: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
9: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
18: SK Koszalin. News.
25: Lucna Wojtów. Pierwsze składy wyruszą w trasę w sobotę. Wakacyjny szynobus będzie kursował między Koszalinem a Mielnem do połowy września, mówi Anna Makarewicz, rzecznik Urzędu Miasta.
21: Cena biletu zostaje na tym samym poziomie, to znaczy 7 zł. Dziennie szynobus będzie kursował 13 razy.
25: Przejazd trwa 15 minut. Po otwarciu ulicy Zwycięstwa w centrum Koszalina zmieni się rozkład jazdy miejskich autobusów. Od soboty kilka linii wraca na stałe trasy. Powstanie także nowy przystanek przy Centrum Kultury 105, a linia 9 pojedzie do Świeszyna. Z kolei 19 zostanie zawieszona.
26: Kama i Wiktor.
9: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
25: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
9: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
27: Cześć, Czeska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze z 2 godzinki i do domu.
25: Pozdrowienia z Preston. Po bakłażanie i do domu.
9: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
1: Kolegu.
0: Daj tego kolegu. Kolego!
2: A Krzysztof Iwisz to najlepszy prezent. A Krzysztof Iwisz jest Boży Zebra.
1: Pamiętajcie, Krzysztof Iwisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Iwisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
0: A czy kiedyś, czy teraz?
1: Tak ogólnie. Nim stała się jego żoną, no. Okay. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
0: A to fajne.
1: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
0: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary.
3: Janko.

0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
3: no,
2: tak?
3: Nie bądźcie pogłosiarzami.
4: Pewnie, że tak.
3: Pogłosiarzami, mówimy nie.
2: A jak?
4: Szum mnie odstrasza.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
3: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
5: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
5: Z pierników.
2: Nie. Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: To jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
3: Boże.
5: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
5: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
3: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki, pa.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
3: Fajnie na razie, 100%
0: skuteczność. Człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest, jest po kawie, no, czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
7: Halo, halo.
1: Trzecie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o 3 najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
3: Jak się
2: wabi? Jak się wabi?
7: Burek, Kundel i...
2: Hau, hau.
7: Hau, hau.
2: Nie, co? Nie no. Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria. Dobra, okej. Teraz mamy czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
3: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
0: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy dalej.
2: Wiktor, nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
3: Być może.
0: Halo, Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
8: Cześć, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte.
3: Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
8: Jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Księgarza.
2: Oj, oj, słuchaj, to jeszcze tylko dwa pytania przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
6: To jest podchwytliwe pytanie.
8: Bok mały ma kobyła.
2: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Nie. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
3: Kobyła ma mały bok od
8: tyłu.
3: Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
2: ja
3: nie?
2: Ja bym uznała.
3: Dobra, niech będzie.
0: Uznajemy. Uznajemy, rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
8: Moja żono.
2: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
0: No tak
2: jest...
0: rozmawia, no. No
3: pokłócił się z żoną.
2: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
3: A potem siedzi i rozkminia.
2: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
4: Ale akurat te 3 ostatnie pisał Wiktor.
2: No, i się udało.
3: Frontem do klienta.
2: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
8: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: Niby Zara, a Gratera. Zara Larsson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę u nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
3: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
2: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
3: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
2: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
5: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do mariny szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kramasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
15: Poranek w całym regionie pochmurny, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Rozpogodzi się, ale dopiero w drugiej części dnia. Dzisiaj będzie też chłodniej, do 16 stopni. Zaglądamy jeszcze na ulicę Koszalina. Duży ruch między innymi na skrzyżowaniu Dobrzyckiego Gnieźnieńska 4 marca.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik świętokrzyskiej brygady Daniel Woś.
17: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7000 zł. A później, służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia, to jest około 1000 zł.
16: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
18: SK Sport News.
16: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
19: Jan Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
12: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
19: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
20: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
0: Dziękujemy ci, przedszkole.
12: Kolorowe krętki.

0: Koszalin.
1: Czułem SK w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację, jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku i spokojnego dzionka.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mm-hmm. I okazuje się, że... No właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
1: Nie ma przedszkola.
5: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu?
1: Kto więcej, kto szybciej?
5: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże co nieco.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: Reklama.
8: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ Żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: I po reklamie.

0: reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma. Wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
1: Nic nie dostałam takiego.
0: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
1: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
0: Jakby było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie tego
1: no to nie
0: my
1: dostałam.
0: Już... No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
1: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że nie stałam wafelka, jakby.
0: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
1: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i żały, po czym się spóźnił ten, na którym byłam.
0: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
1: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
0: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
1: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
0: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
1: Ale dlaczego ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dać wafelek i wodę?
0: Pani, ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
1: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jestem...
0: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
1: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi bardziej...
0: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
1: Dobrze, ja to przemyślę i odzwonię do pani.
0: To może Rafał by pani w tym pomógł?
2: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
1: Okej. No dziękuję bardzo.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Szyny były złe, a podwozie też było złe.

0: młodości.
1: Mamusiał się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
2: To jest ten aktor z tych aktorów?
1: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
2: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
3: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu.

0: I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
1: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na Messengerze.
2: I ktoś znowu wyśle zdjęcie kamy? Nie powiedziałem tego. 500.
3: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
13: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
12: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
4: Jadąc ulicami Koszalina, uważajcie dzisiaj na Świętego Wojciecha i Promowej. Na tych odcinkach drogowcy będą łatać dziury. A co wydarzy się w pogodzie? Poranek jeszcze pochmurny, przelotnie popada, ale rozpogodzi się w drugiej części dnia. Termometry pokażą do 16 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
3: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin.
5: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a pięć zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
6: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
5: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem dwa dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
7: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
5: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
8: SK Koszalin News.
4: Plus na Wojtów. Na jezioro Jamno wróciła jedna z letnich atrakcji. Statek Julek ponownie kursuje między Koszalinem a Mielnem. Rejsy będą się odbywać do końca sierpnia, oczywiście, jeżeli pozwoli na to pogoda.
9: W przypadku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych kurs może zostać odwołany.
4: Podkreśla Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a posiadacze koszalińskiej karty mieszkańca zapłacą o połowę mniej. Przed uczestnikami prawdziwy test kondycji i charakteru w sobotę na jeziorze Hajka koło Niedalina odbędzie się charytatywny maraton kajakowy w ramach cyklu Canoa Cup. Zawodnicy będą mogli pokonać trasę liczącą nawet 60 kilometrów.
10: Jankes.
11: I Wiktor.
10: I Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
13: Jest 20 rano.
12: A to za chwilkę.
14: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na eskowym Messengerze.
12: Zapraszamy. Co robicie teraz?
15: Cześć, SK, nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
12: I słychać, że deszcz pada.
13: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
16: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
13: I

0: Pamiętam, jak Dua Lipa odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hiciom. Takie były czasy.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład Tako. I trzeba będzie dopasować coś do tego. Co byś powiedziała, Kama?
3: Ja bym powiedziała, że jestem głodna. Ale miło, że pytasz.
0: Tako od razu Hemingway.
2: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
2: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
3: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
3: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć 5 stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
0: I to nam się podoba! Dokładnie!
3: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak
0: ale
3: stresuję za każdym razem.
0: Ale ostatnio 400 dziewczyna wygrała.
2: Ty jesteś
4: ale ja też!
2: Jesteś gwarancją pieniędzy.
3: Klaudia. To my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
3: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
3: No to cudownie, w takim razie
0: sprzedajecie
3: całujemy.
0: Ale czy sprzedajecie z córką jakiś towar?
4: Proszę?
2: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 800 do firmy.
3: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
3: Jejku, moi ludzie, ekstra.
2: Dobra, Kama,
3: Klaudia, to ja wychodzę.
2: Wypadł ze studia.
3: Pamiętaj, im prościej,
2: dziękujemy,
3: tym lepiej.
2: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
5: Niech telefon zostawi.
2: Będziemy dopasowywali słówka.
0: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
2: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
5: No wyszła.
2: Czy na pewno już nie słyszy? Dobra.
0: O, jest okej, okay. Dobra, mamy. No dobra, to co, gotowa?
4: Tak, jak najbardziej.
2: Pierwsze słowo. Ogłoszenie.
4: Reklamowe?
0: Mhm. O, to ładne.
2: No, fajne.
0: Uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie słowo.
0: Partner.
4: Biznesowy.
0: No to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
2: Trzecie słowo to ćma.
4: Noc.
0: Dobra jest. Uważaj, figura.
4: Szachowa?
0: Oj, ja bym teraz powiedział Kasia, jak tak mi się wydaje.
2: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
4: Drogie.
2: Mamy to.
0: To też ładne. Ogłoszenie.
2: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
0: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
6: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: nie ma cię tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, cześć.
3: Zabawa pod tytułem pięć słów, pięć stów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
0: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś...
2: Reklamowe.
0: Partner.
2: Biznesowy.
0: Ćma.
2: Noc.
0: Figura.
2: Szachowa.
0: I czereśnie.
2: Drogie.
3: Wczoraj jadłem, tak. Ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry. Chodź, Kama. Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
0: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
3: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała, jeśli nie zgarnę trzech stów, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
4: Janka, spożyć trzy stówy.
2: Albo cztery od razu.
4: No.
3: Albo pięć.
0: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
4: Klaudia,
2: na pewno
4: to,
2: wiesz.
4: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
2: Nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
3: O nie, no po takich odpowiedziach to bez sensu w ogóle. Ale no możemy iść tą drogą, no.
4: No dobra, to strzelam.
0: No, dawaj.
4: Ogłoszenie, reklama?
5: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
4: Reklamowe?
3: No, no... Dobrze! Ogłoszenie reklamowe.
4: Bo w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Wiesz, ty taki skrupulatny
0: jesteś. Klaudia, dostajesz żółtą kartkę za łatwe podpowiadanie.
3: Ale niełatwo.
0: Uwaga, Kama, drugie słowo.
3: Partner.
5: Bez podpowiedzi.
0: Partner.
2: Jestem cicho.
4: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
2: Nie, absolutnie.
0: I to tyle z podpowiedzi.
4: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
2: Tak.
4: Handlowy?
3: Ajajajajaj.
0: Partner.
3: Ale było.
0: Biznesowy.
4: Aj.
0: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
4: Ja bym uznała.
0: Ja nie.
2: Ja też.
3: To sobie róbcie inne radio.
0: Trzecie słowo, proszę o skupienie, to jest ćma.
3: Ćma.
0: No.
2: Kurczę.
4: No. Rzuć mi jakąś tutaj transfer ratunkową.
3: Jak cię wspiera, wiesz?
4: Urocze. Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś transfer ratunkową mi rzucić.
0: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
3: Zwierzęta.
4: No, nocne takie, no. Latające. No.
0: Czyli odpowiedzią jest co?
4: Nocna?
3: Ćma.
4: Latająca nocna?
2: Prawie,
0: to też jest podpowiedź.
3: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj. Ćma?
0: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
3: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
4: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
3: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
0: Jak zamykam oczy, to jest?
4: Ciemno.
3: Jezus. Ale wy się rozumiecie bez słów.
0: No. Noc, to było to hasło. Noc.
4: O Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna.
3: Tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
0: Nie uznajemy tego.
3: Uwaga, no, lećmy dalej.
0: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
2: Na pewno wiesz.
4: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
2: Chyba nie, nie.
4: Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
0: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
4: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
3: Dobrze,
2: dawaj. Tak, dobrze.
3: Figura,
2: dobrze.
3: Dawajcie, no.
4: Szachowa. Tak?
3: Rewelacja.
0: Ostatnia
3: dziewczyny,
0: stuwa.
3: Macie już dwie stówki, jest okej? Okay. Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
0: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie.
4: Mhm. To ja bym poleciała w stronę cen. Czy to będzie dobry kierunek,
2: tak,
4: Klaudia?
2: Tak.
4: Że drogie.
3: Tak! Widzę.
0: Klaudia, mamy dla ciebie informację.
1: Zgarniasz.
2: Dzięki!
0: Ale weszło, dobre.
3: Bardzo ładnie.
0: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli trzech stów tak jak ty?
3: No.
2: Zgłaszajcie się, to było moje 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał Kamę.
4: Au.
3: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli pińców.
4: To się nagrało?

0: Królowa razem z nami, Królowa Popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze? Janek.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
8: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kramasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
9: No, tego.
10: A może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gram z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
20: Drogowcy w Koszalinie dzisiaj pojawią się na ulicach Świętego Wojciecha i Promowej, gdzie zaplanowano łatanie dziur. Warto zdjąć nogę z gazu i przygotować się na chwilowe utrudnienia. A pogoda będzie sprzyjać pracom, ale dopiero po południu, bo przed południem będzie pochmurno z przelotnym deszczem. Później rozpogodzi się.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
22: Jankes,
23: Kama
22: i Wiktor.
23: W radiu
24: Jankes, 300 i Wiktor.
3: Słuchaczka ma.
4: No.
3: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
4: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
6: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
17: Cześć, Tyska. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
4: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, ósma, proszę bardzo.
2: 37, ósma,
1: dziękuję bardzo.
2: Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który oglądają, oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
2: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
0: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No, niesamowite.
2: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
1: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
3: Janka i Wiktor. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem tanie!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
15: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
18: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial, a Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O proszę. No. Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
3: To jest takie coś do picia.
0: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
3: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy,
0: no
3: tak?
0: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana przez 160 tysięcy ludzi.
3: Czechy się też dostały, a my nie.
0: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie.
0: Ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
3: Jankes, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
0: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
4: Lewo!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy,
2: 21
1: dzisiaj.
2: Ja bardzo,
1: Meksyk RPA.
0: Ale komu będziemy kibicować w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysia? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
3: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od

0: Radio Escalade, it's Army Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Weeks, już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
19: Kopelatko w boju.
20: Ty ducha we mnie masz.
18: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Czy można powtórzyć pytanie?
24: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Tak.
24: Brawo!
26: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: I po reklamie.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
30: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
31: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
32: Drobne naprawy na wierzchni w Koszalinie dzisiaj na ulicach Świętego Wojciecha i Promowej, więc miejscami może być nieco wolniej. A w pierwszej części dnia przyda się parasol, bo zapowiadane są opady deszczu. Po południu pogoda ma się poprawić. Temperatura wzrośnie do 16 stopni Celsjusza.
30: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
31: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
1: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jozorkowie Włódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
0: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychy. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te będą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
2: SK Koszalin News.
32: Lucna Wojtów. 40 przedsięwzięć zostanie zrealizowanych w ramach grantów osiedlowych. Wsparcie z województwa zachodniopomorskiego trafiło do Koszalina, Darłowa i Mielna.
3: To jest doposażenie placu zabaw, ustawienie nowych ławek i leżaków, to również doposażenie parków rekreacji.
32: Mówił wicemarszałek Jakub Kowalik. W Koszalinie wsparcie pozyskało m.in. osiedla Jamno, Łabusz i Raduszka. Każdy kilometr ma znaczenie. W Koszalinie rusza akcja Kręć dla hospicjum. Rowerowe kilometry zamieniane są na wsparcie dla hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Start o 11 przy forum, a jazda potrwa do 18 czerwca.
4: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Bextor.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami. Dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych. A jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
4: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
3: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
4: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
12: I po reklamie.

się wszyscy! Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Snoblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać się na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło, wesce już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Skoro Starship to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
8: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ Żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
9: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: SK.

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10:00. Po 10:00 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako do

0: Dostępne na Dako.eu
1: razem z Harrisem.
2: Reklama.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Kaufland jest

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Pierwsza część dnia z dużym zachmurzeniem i w wielu miejscach popada deszcz, ale później rozpogodzi się. A teraz o zmianach w centrum Koszalina już jutro. Ulica Zwycięstwa wraca do ruchu po przebudowie. Kierowcy powinni jednak uważać w pierwszych dniach, ponieważ pojedziemy trochę inaczej.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
15: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzane są cyklicznie.
14: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
16: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
14: A Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
17: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
14: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
18: SK Koszalin.
10: News.
13: Lucyna Wojtów tu. Zaczyna się filmowa kariera. W Koszalinie trwa 45. Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film. W programie debiuty fabularne, dokumentalne, a także krótkie metraże, mówi Anna Serdiukow, dyrektor programowa festiwalu.
18: Ten festiwal udowadnia, że jest takie obiegowe zdanie, z którym ja się nie zgadzam, że wszystkie historie zostały już opowiedziane. To nie jest prawda.
13: Festiwal potrwa do soboty. Szczegóły na młodziejfilm.pl. Kolory, muzyka i wspólny przemarsz ulicami miasta. 27 czerwca w Koszalinie odbędzie się Marsz Równości. W programie także Miasteczko Praw Człowieka i wydarzenia towarzyszące.
19: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boom, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gips także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71-42. 71-42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3-1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Temo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
12: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku, siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla was mam, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin wesce.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22.30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
12: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Nie.

0: czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki, Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
13: Dziś w Koszalinie kierowcy mogą natrafić na drobne prace drogowe na ulicach Świętego Wojciecha i Promowej, więc miejscami trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą. I warto też mieć pod ręką parasol, bo będzie padać. Później pogoda poprawi się, a temperatura wzrośnie do 16 kresek.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój, Muńska 11A. www.redan.pl.
12: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki, Połczyńska.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy, synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
15: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
14: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w trzech krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
16: Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
14: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
17: SK Koszalin.
13: Wrócona Wojtów. Jazda zakończona na torach wąskotorówki. Policjanci zatrzymali w Koszalinie 43-latkę i 27-latkę po tym, jak autem wjechali na torowisko na ulicy Połczyńskiej. Mężczyzna miał prawie 2 promila i nie posiadał uprawnień. Kobieta miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Oboje trafili do aresztu. Rodzinny piknik, edukacja i dobra zabawa w jednym miejscu. W Koszalinie odbędzie się festiwal organizacji pozarządowych. O tym, co w programie, Łukasz Cieśliński z koszalińskiej pracowni.
17: Będzie ścianka wspinaczkowa, scena z różnymi występami, pokazy taneczne, sportowe.
13: Początek w niedzielę o 12 przy ulicy Podgórnej.
18: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida. Born with a Broken Heart. 11:02 na zegarach. A my już wam gramy. Michu Sopkowski.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa. W ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgadnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Sanach.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.

0: Jonathan Pezetilivka na antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Mas Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do Was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo!
3: Łaza!
4: To promocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
3: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
6: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
7: I po reklamie.
8: Esko.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że jest Chudy i Baz Astral. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati Fuciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill Em Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
1: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
0: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
1: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
0: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza.

0: stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja, skup pojazdów, Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
1: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
9: Jeszcze chwila i kierowcy wrócą na ulicę Zwycięstwa w Koszalinie. Jutro po przebudowie zostanie otwarty półkilometrowy odcinek w centrum. Trwają tam ostatnie prace wykończeniowe. I jeszcze prognoza pogody. Cały czas pochmurno, miejscami może popadać, ale w kolejnych godzinach rozpogodzi się.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
11: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
10: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W 2-dniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
12: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
13: SK Koszalin.
9: Lucyna Wojtów. Śledczy łączą 2 sprawy i stawiają zarzut usiłowania zabójstwa. To po poniedziałkowym zdarzeniu w Kołobrzeskim Parku. 51-latek podczas sprzeczki miał ugodzić nożem innego mężczyznę. Jak informuje prokurator Ewa Dziadczyk, działał w warunkach recydywy.
14: W listopadzie, kiedy to uderzając również swojego znajomego, spowodował u niego ciężkie obrażenia w postaci stłuczenia i zgniecenia gałki ocznej.
9: Mężczyźnie grozi dożywocie. Bezpłatne badania, konsultacje i profilaktyka dla mieszkańców. Akcja odbędzie się jutro od 10 do 14 w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie przy ulicy Chałubińskiego.
15: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu i okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo, no i przewiózł tysiące pasażerów, a potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
16: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Dance. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
19: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Hugo Email Angel, 280 Moving to the Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. A więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk.

0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
6: Koszalinie nadal pochmurno, miejscami pojawiać się będą przelotne opady deszczu, ale później rozpogodzi się. Prognozy na jutro bardzo podobne. Temperatura w okolicach 16-18 stopni, ale też będzie się chmurzyć i niewykluczony jest deszcz.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
5: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
8: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
7: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służb sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
9: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
10: Macie jakiegoś faworyta?
11: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
12: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
7: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
13: SK Koszalin News.
6: Lucyna Wojtów, czy to koniec Doliny Smaków w Koszalinie? Władze miasta przyznają, że dotychczasowa formuła tego miejsca nie sprawdziła się.
14: Muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu.
6: Mówił prezydent Tomasz Sobiera i teraz w planach jest stworzenie ulicy Smaków. Do Budzistowa wraca kolejny już festiwal wczesnośredniowieczny. Potrwa 2 dni. Od soboty na Łące przy ulicy Kasztanowej będzie można poczuć klimat dawnego Podgrodzia koło brzegu. W programie m.in. pokazy walk, turnieje i warsztaty rzemieślnicze.
15: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. No ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę, Mati Fuczyło, cześć.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą 11. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym, a wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na sk.pl.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Zaczynają się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my w Esce niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. No to posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Radio SK. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: I po reklamie.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film. Więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. 1000 produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
10: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
9: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
10: Każdy ma w sobie potencjał.
9: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie

0: a wy drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
7: Kierowcy w końcu się doczekali. W Koszalinie jutro po przebudowie otwarta zostanie ulica Zwycięstwa. W centrum miasta zmieni się nieco organizacja ruchu, a więc patrzcie uważnie na znaki. W pogodzie w kolejnych godzinach zacznie się przejaśniać. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
9: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
8: Ma być zakazany i surowo karany, chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Change Makers.
10: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
11: Taka sama gra piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
12: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
8: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
13: SK Koszalin. Na czasie.
7: Lucna Wojtów, Kołobrzeg wchodzi w czerwiec z dwoma mocnymi propozycjami dla mieszkańców i turystów. Już w sobotę odbędzie się Ave Marina, wydarzenie łączące rejs imprezowy na pokładzie Jantara z zabawą w porcie jachtowym. Na uczestników czekają dwa muzyczne pokłady, od klubowych brzmień po letni chaos i taneczne rytmy. To jednak nie koniec atrakcji. 26 i 27 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Latarnikon. W programie znajdą się m.in. warsztaty, wykłady oraz strefa retro gier, która przeniesie uczestników do klasyki elektronicznej rozrywki.
14: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Summer Back to France, to na początek. Mati Puczyło, cześć.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zukaria, Andy Dust i Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/ Żyj zdrowo bez alkoholu, gmina miasto Kołobrzeg.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: I po reklamie.

0: czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. Radio SK. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Gramy aż do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
19: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
20: Volkswagen.
21: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
6: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej dwudziestki i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. Ostatnim razem numerem 1 było Nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michu Sobkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na luz. Radio SK. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
3: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
2: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Omade Monse Flore, Omade, Omade, Omadeo Deo Riki Tiki, Deo Deo Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca.

0: Hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
8: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
9: Zaglądamy na ulicę Koszalina. Coraz więcej aut w centrum na skrzyżowaniu 1 Maja, Zwycięstwa i Młyńskiej. Gęsto zaczyna się robić również na Władysława IV, Traugutta, Słowiańskiej, Armii Krajowej oraz na Rondzie Solidarności. A w Koszalinie na termometrach teraz 15 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
8: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. A o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
11: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
10: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
12: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
10: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
13: SK Koszalin News.
9: Oliwia Kisielewska. Od soboty autobusy w Koszalinie pojadą inaczej. To w związku z otwarciem ulicy Zwycięstwa.
14: Część linii wróci na swoje stałe trasy, pojawi się nowy przystanek, a mieszkańcy Świeszyna i Konikowa zyskają bezpośrednie połączenie z miastem.
9: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Szczegółowe rozkłady jazdy znajdziecie na mzk.koszalin.pl. Rodzinny piknik, edukacja i dobra zabawa w jednym miejscu. W Koszalinie odbędzie się festiwal organizacji pozarządowych. W programie m.in. ścianka wspinaczkowa, wioska harcerska czy pokazy sztuk walki. Początek w niedzielę o 12 przy ulicy Pozarządowej.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: W Radiu ESK.
17: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15, Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: About You Now. To Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie, dziewczyny. Miu i Zalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na Luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na Mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam Mistrzów Świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś, w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych, rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach, czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
11: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Forma Szymaneski na antenie Radia SK. 15.31 w tej chwili. Wrzucamy razem na luz. Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę. Dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, dach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i stab na zbiórce rzucił hasłem, no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce.
0: No, w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.

0: Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami, za chwilę Victor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad, no i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca i leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę, myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń i ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie, brawo, naprawdę, wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Kaufland.

0: Świetnie, 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
8: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
9: Volkswagen.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minuty przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na

0: Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: O tej porze spory ruch na ulicach Koszalina. Postoicie na Rondzie Solidarności, przede wszystkim na Połczyńskiej. Gęsto również na skrzyżowaniu 4 marca, Zwycięstwa i Traugutta. A już jutro zrobi się nieco lżej, ponieważ po południu zostanie otwarta ulica Zwycięstwa.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
8: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
7: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Aminkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
9: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
7: Aminkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
10: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
11: rękę na głowie jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
12: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
7: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
5: SK Koszalin. Sport.
6: Oliwia Kisielewska, Wodna Dolina w Koszalinie szykuje się na siatkarskie święto. 4 i 5 lipca boiska opanuje 5. edycja turnieju o Puchar Prezydenta Miasta. Drużyny można zgłaszać do 2 lipca, a szczegóły znajdziecie na zos.koszalin.pl. Zanim jednak wskoczymy na piasek, w najbliższą sobotę Koszalin opanują cykliści. O 10 w hali widowiskowo-sportowej rusza festiwal rowerowy, a pół godziny później wystartuje 25-kilometrowy rajd. W hali czekać będą liczne konkursy i konkurencje sportowe, a także wiele innych atrakcji. Wszystko w ramach czerwcowej walki o miano rowerowej stolicy Polski.
5: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz! Radio SK!
14: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz! Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam. Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci. Spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
9: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
8: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
9: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
8: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: I po reklamie. SK.

0: 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jest już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: Tak, już jesteśmy 10 lat po ślubie. 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no, to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakiś SUP, pływamy, bierzemy SUPa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: Okej, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santago.
2: Pięknie, super, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać, przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK. Będzie Michu Sobkowski, będzie Kamaryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai, a do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
2: Super. Żona się bardzo ucieszy.
0: No, mam nadzieję. Ciekaw jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że sk.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago wyślemy.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santago. www.santago.com

0: ani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po kicie sezon przyszedł czas na nowość. Na Błysk to jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Gotowi na imprezę, jakiej w Kołobrzegu jeszcze nie było? 13 czerwca startuje Ave Marina Rave on Wave. Zaczynamy o 20:00 niesamowitym boat party na statku Jantar. Dwa pokłady, energiczny rave i letni house. O 22:30 wpływamy do portu i przenosimy się do Mariny Szalonego Greka, gdzie odpalamy klubową część imprezy. Kranasz do 5:00 rano. Łączymy te dwa muzyczne światy w jedną totalnie kosmiczną energię. Bądź tam z nami. 13 czerwca, Kołobrzeg.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
7: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
8: Volkswagen.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
17: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
18: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata. A tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
8: Młodość to czas odkrywania, podejmowania wyzwań i budowania siebie. Ty decydujesz, kim chcesz być. Nie potrzebujesz alkoholu, żeby dobrze się bawić. Prawdziwa siła to powiedzieć nie i żyć po swojemu. W Kołobrzegu masz mnóstwo możliwości. Sport, plaża, zajęcia artystyczne i miejsca, które wspierają zdrowy styl życia. Wsparcie znajdziesz w lokalnych poradniach u ludzi, którzy naprawdę słuchają. Kampania realizowana przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Szczegóły na sk.pl/żyj-zdrowo bez alkoholu Gmina Miasto Kołobrzeg.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jedziemy.
20: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
25: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
26: W Koszalinie i regionie IMGW wydało alerty pogodowe. Do końca dnia miejscami mogą wystąpić burze i silne opady deszczu. Mocniej też powieje. Jutro lepiej nie będzie. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i ponownie burze. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.

0: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
2: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
4: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21.00 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
5: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
2: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
6: SK Koszalin News.
7: Oliwia Kisielewska. Ponad 13 milionów na remonty dróg w regionie. To w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze.
8: Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich.
7: Mówił wicemarszałek Jakub Kowalik. Pieniądze na remonty trafią m.in. do powiatów koszalińskiego, białogardzkiego i sławińskiego. Koszalin po raz siódmy zabłyśnie tęczowymi barwami. 27 czerwca w mieście odbędzie się kolejny Marsz Równości, pełen muzyki i wydarzeń towarzyszących.
9: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! W Radiu USK!
10: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Węsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia. Tłum by wibatował, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, no i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Radio SK. Tu Hanczak, witajcie.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry,
0: tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną,
0: oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja, przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata.
1: Ja nic nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że
1: a
0: nas...
1: Polska gra?
0: Nie gra.
1: No nie będę oglądać. To
0: macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Release już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.

0: Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. No i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączanych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Marek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy. Darek, no dobrze, to już wiemy jaka
1: litera. Marek.
0: Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jakie.
1: Uniwersalna.
0: Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz, a ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny już za kilka chwil. Będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
10: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
11: Volkswagen. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
25: I po reklamie.

0: ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
1: Ale nazwiska
0: Michał
1: i Rafał.
0: Hanczak Adamczak.
1: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
2: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra, bo moja, wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
1: Mogłoby tak być. Mm.
0: Imprezka za chwilę. Zostańcie z Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś, ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
13: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
17: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
16: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
17: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
16: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
3: IMGW wydało alerty pogodowe dla Koszalina i regionu. Miejscami mogą pojawić się burze, silniejszy deszcz i mocniejsze porywy wiatru. Jutro pogoda będzie bardzo podobna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, to maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów.
1: SK Sport News.
0: Już o 21:00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
2: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
1: SK Koszalin News.
3: Olgi Kisielewska. 19 projektów z całego kraju i jeden zwycięzca. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na centrum przesiadkowe przy jeziorze Jamno.
4: Wspólna przestrzeń między budynkami, taras na poziomie pierwszego piętra, połączony z restauracją, z możliwością również takiego spędzenia czasu. Koszt całkowity to 46 milionów złotych.
3: Mówił prezydent Koszalina Tomasz Sobiera i zwycięski projekt został przygotowany przez pracownię architektoniczną z Poznania. Tylko 2 zł za bilet. To wakacyjna propozycja koszalińskiego kina Kryterium dla najmłodszych. W sumie zaplanowano 35 seansów, a tanie poranki kinowe ruszą 1 lipca.
1: Imprezka.
5: Imprezka.
1: Imprezka. Imprezka.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy taki swój też będziemy mieli. And the Dust, Cherries i Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenią i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
9: I po reklamie.
10: SK

0: Tabletka, ona nas tak czaruje, robi to rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już poniedziałek.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
9: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest Eska, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było, ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie, co się działo, jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny. A w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nie tylko Meksyk, jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się

0: Domy biorą się stąd. Agata.
1: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
2: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
1: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
2: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Koszalin na czasie.
18: Oliwia Kisielewska, to będzie gorąca noc w Kołobrzegu. Już w tę sobotę rusza Ave Marina Wraith on Wave. Kultowy statek Janter zamieni się w dwupoziomowy klub na wodzie. Dolny pokład zaserwuje mroczny i mocny rave, natomiast na górnym, pod gołym niebem królować będą lżejsze, house'owe rytmy. Impreza wystartuje o godzinie 20. To jednak dopiero początek wielkich emocji, bo do miasta nadchodzi także SK Music Tour. Już 28 czerwca na scenie zagrają Bryska oraz legendarna grupa Ira.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cieńkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w 3 krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów, razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burnaboyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla was na naszej stronie na sk.pl. I jeszcze pst, mam dla was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z was trafią bilety. Nie, nie, nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival.

Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alox The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: wam nie umknęło, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, Mae Stevens i Jungle, już za nami torecka imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mighties'a i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Narób nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszę ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych teraz, a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawię się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O jest to super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładni, 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi.

Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał. Szlachetny czyn, popieramy. No ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał i on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, to jest Eska, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20. Eska.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
1: Koszalin na czasie.
7: Oliwia Kisielewska, będzie się działo w Kołobrzegu. Jeżeli kręci Was świat popkultury, w dniach 26 i 27 czerwca musicie odwiedzić Regionalne Centrum Kultury, które za sprawą pierwszej edycji festiwalu Laternikon zamieni się w strefę fantastyki i nowoczesnych technologii. Na miejscu czekać na Was będą warsztaty, ciekawe wykłady czy strefa retrogier. Z kolei 19 czerwca w klubie przy ulicy Wąskiej odbędzie się wyjątkowy wieczór burleski oraz stand-upu, pełen piór, brokatu i genialnego humoru.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl. Opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hearts. Na żywo

0: Słyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim, czy zespół Piersi, a więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj, w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram. Even Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

kto te ulotki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix w każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No to ceremonia otwarcia za nami, teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Jedni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan, Got to Love You.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa i odkochaj już z nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy, na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej eskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs. I na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami. I oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek. Twoja kariera jest jak dobry serial. Nie każdy ogląda, znają wszyscy. I trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. Na temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. Bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie w Radiu SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.

0: Lata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Koszalin na czasie.
15: Oliwia Kisielewska, macie ochotę na potężne salwy śmiechu? Do Koszalina wielkimi krokami nadchodzi Polska Noc Kabaretowa, a ekipa programu Siedmiu Wspaniałych wraca z zupełnie nową energią, przynosząc premierowe skecze i żarty na najwyższym poziomie. Już 27 czerwca w Amfiteatrze rozbawią Was m.in. kabaret Nowaki czy kabaret Moralnego Niepokoju. Z kolei w Kołobrzegu rozbawi Was jeden z absolutnych pionierów polskiego stand-upu, Kacper Ruciński. Jego występ 30 czerwca w kołobrzeskim RCK-u.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
16: SK Koszalin News.
17: Warsztaty w muzeum, seansa w kinie, kryterium za symboliczne 2 zł. Promocyjne bilety na basen i 4 wielkie plenerowe imprezy na osiedlowych Orlikach. Koszalińskie instytucje zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
18: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, Bezpieczne Wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i też inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą przebywać w instytucjach kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
19: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas 2 dni, czwartek, piątek, 9-10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13.30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać

0: się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientację, nowa odsłona kolekcji Osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie, jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci, tutaj z Koszalina również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
1: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105, artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 10:30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł, także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
2: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
3: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą śniadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie i na wodnej, i na sportowej, i na dwóch basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. I jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą. Myślę, że no to oni decydują, ale no to są dwa koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą. I mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 jest będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem.
4: Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska. Teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
5: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. Patrzymy na pogodę. Na dzisiaj robiliśmy jedno działanie, jeśli chodzi o Dolinę Smaków, czyli to była majówka. I przygotowujemy ofertę, mamy już umowy, zastanawiamy się nad lokacjami. Generalnie staramy się pomagać podmiotom rodzinnym czy grupom rówieśniczym na organizacji swoich działań takich kameralnych na Dolinie Smaków. Ale mówię, w tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
6: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, tylko z tą muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystając z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
5: Szukamy tych miejsc, na pewno jest tych działań bardzo dużo. Mówię, Centrum Kultury 105 też przygotowuje bardzo ciekawe koncerty, które finansuje miasto i Centrum Kultury 105. Znajdziemy ciekawe miejsce. No i mówię, szukamy rozwiązania na ulicę Smaków, którą mamy finansowaną z Interreg 5A. Na pewno ją zrobimy. W ciągu 2 tygodni przedstawimy lokację.
7: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa.
8: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji w Koszalinie odbędzie się w piątek 3 lipca na terenie Sportowej Doliny. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
9: SK Koszalin News.
8: 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, blisko 70 krótkich metraży i 8 teatrotek. W Koszalinie trwa 45. edycja Festiwalu Młodzi Film. Dla twórców stawiających pierwsze kroki w branży to często trampolina do sukcesu, a dla publiczności moc wrażeń, ponieważ oferta kulturalna festiwalu obfituje także w spotkania z artystami, panele dyskusyjne i koncerty. Więcej w rozmowie z Anną Serdiukow, dyrektor programową festiwalu.
10: To jest 45. edycja festiwalu dla młodych. Czy ten festiwal się nie starzeje mimo tego upływającego czasu i że to już 45. edycja?
11: Mam wrażenie, że formuła festiwalu wpisana jest właśnie taka idea młodości. My rokrocznie pokazujemy przede wszystkim kino debiutanckie, kino twórców młodych i dzięki temu tak, czas płynie gdzieś obok nas.
10: Jak w tym roku wygląda to w statystykach? Mamy 4 konkursy główne. Ile mamy filmów? Co tutaj oglądają nasi koszalinianie?
11: W zgłoszeniach wyglądało to tak, że podczas selekcji przyszło prawie 240 filmów i to jest krzepiące, że powstaje tyle krótkich i długich metraży. To są wszystko filmy pierwsze. My oczywiście zrobiliśmy selekcję, kilka tytułów, kilkanaście musieliśmy odrzucić, bo nie spełniały formalnych założeń, ale generalnie jeśli chodzi o całość tej selekcji, o całość naboru, to naprawdę przyszło bardzo dużo filmów i ta ilość rokrocznie się zwiększa. My wybraliśmy ostatecznie 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, prawie 70 krótkich metraży i 8 teatrotek. Można zobaczyć skalę, że na te ponad 200 filmów, no, wybieramy jakiś taki wyimeczek z tego, co do nas napływa. Cieszy na pewno obecność bardzo wielu twórczyń, czyli kobiet, reżyserek. Zawsze to jest cenne i my zawsze mówimy o tym, że kobiety są doreprezentowane w takich obszarach jak na przykład produkcja filmowa, scenografia, kostiumy, aktorstwo. Natomiast zawsze lubię mówić o tym, że jest coraz więcej reżyserek, czyli kobiety zaraz po studiach już dzisiaj mogą, bo mają takie możliwości, stawiać jednocześnie na rodzinę i na rozwój zawodowy. zawodowy. Coraz więcej jest reżyserek i to widać też po naszych konkursach, ale też muszę powiedzieć, że to, co mnie cieszy w tym roku szczególnie, to jest duża ilość filmów animowanych, krótkometrażowych. Nigdy w selekcji nie mieliśmy zgłoszeń na poziomie 50-60 krótkich metraży, a tyle wpłynęło do selekcji. To jest bardzo dużo. W poprzednich latach mieliśmy około 30 krótkich metraży animowanych, w tym roku ponad 50, więc to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący wynik i to oznacza, że po prostu mam wrażenie i o tym komunikowaliśmy od lat, że animatorzy poczuli się częścią tego pejzażu filmowego i mam nadzieję, że oni czują, że my traktujemy ich poważnie, dlatego zgłaszają do nas swoje filmy.
2: Mamy pokaźne liczby, widać, że zainteresowanie festiwalem jest bardzo duże. Jak to się przekłada na jakość tych produkcji? I czy może Pani już coś na ten temat teraz powiedzieć w trakcie trwania festiwalu i tych projekcji? Właśnie jaka jest jakość tego młodego kina? Jakie tematy najchętniej porusza? Bo zawsze jednak jakieś są takie tematy, które się tak wybijają, że dany motyw powtarza się w wielu produkcjach i dokumentalnych, i w krótkich metrażach, i w długich.
11: To znaczy, takim motywem pojawiającym się i przewijającym się przez krótkie metraże na pewno jest motyw domu. Młodzi twórcy pytają o to, czym jest dom, co go konstytuuje, co go tworzy i gdzie on jest. I czy on może być wszędzie, czy też może bez domu można żyć. Czym jest rodzina, jak ją utworzyć, ale jak ją też utrzymać i jak o nią dbać. I też często młodzi twórcy, to w ostatnich latach w ogóle widać, robią taką próbę rozliczenia się z przeszłością, z rodzicami, z dziadkami, z traumą międzypokoleniową, z jakimiś takimi mrocznymi bardziej aspektami funkcjonowania w rodzinie i w ogóle w jakiejś takiej tradycji. Więc to jest taki temat, który od lat jest obecny, myślę, trzech bardzo silnie i to narasta. Mam wrażenie, że z jednej strony to są po prostu ciekawe historie, uniwersalne, ale też one mają w sobie bardzo duży jakiś taki pierwiastek terapeutyczny dla twórców i to kino jest na takim poziomie bardzo ludzkim, ono po prostu myślę, że jest im potrzebne do, nie wiem, zrobienia bilansu, do cięcia się, do pozałatwiania jakichś spraw ze sobą, z innymi, ale tak jak mówię, to wszystko to są zawsze uniwersalne historie, które działają na poziomie doświadczenia kinowego bardzo mocno. Natomiast w ogóle trudno mi jest mówić o jakości, bo co to znaczy? Wybierając filmy tutaj do konkursów, robiąc to ze specjalistami, z selekcjonerami, mam wrażenie, że nigdy nie chodzi o nasz gust. Raczej chodzi o to, żeby było o czym rozmawiać i żeby kino przejmowało nas i uruchomiało emocje i dawało po prostu jakiś punkt wyjścia do rozmowy. My czasami wybieramy do konkursu filmy, które nawet nie mają jakichś najwyższych not, ale właśnie o które chcemy się pokłócić, o które chcemy powalczyć, o które się spieramy lub w ogóle, które zostawiają nas albo w jakimś uniesieniu, w szczęściu, w poczuciu radości, albo po prostu z jakimś pęknięciem. I mi się wydaje, że kino, które się redefiniuje każdego dnia i po prostu się zmienia i jest chyba jedną z najbardziej demokratycznych ze sztuk, taką moc powinno mieć. I ten festiwal udowadnia, że jest takie obiegowe zdanie, z którym ja się nie zgadzam, że wszystkie historie zostały już opowiedziane. To nie jest prawda.
12: Festiwal ściąga do Koszalina nie tylko młodych twórców, ale również duże nazwiska z branży filmowej. Gwiazdą tegorocznej edycji jest Grażyna Szapołowska. Szczegółowy program festiwalu, który potrwa do soboty, na stronie młodziejfilm.pl. A z Anną Serdiukow, dyrektor programową, rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
9: SK Koszalin.
12: Wyremontowana zostanie droga na trasie Sianorzędy-Dygowo. Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy łączącej Sianorzędy z Pobłociem Wielkim przez Dygowo, a dokładnie odcinek Kukinia-Dobrzyca. To droga, którą nie tylko poruszają się mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też turyści jadący z nadmorza w kierunku drogi S6. O szczegółach starosta kołobrzeski Mirosław Kasikowski.
13: Na odcinku od Sianorzęd do Pobłocia Wielkiego przez Dygowo to jest odcinek 2091 metrów, na które przeznaczaliśmy kwotę blisko 13 milionów złotych. W wyniku postępowania przetargowego zwycięzcą tego przetargu okazała się firma Kolas za kwotę blisko 7 milionów złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 3 400 000 złotych. Jednak warto też dodać, że całe zadanie jest podzielone na 2 lata i to jest pierwszy etap tej inwestycji, wyremontowanie do szerokości 6 metrów z poboczami, ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszo-rowerowym, a więc naprawdę nie tylko poprawi się komunikacja, ale również bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców, turystów.
14: Wicemarszałek Anna Bańkowska. Jest to dla nas bardzo ważny odcinek. Mówimy dzisiaj o pierwszym etapie, czyli Kukinia do Brzyca. Niewiele ponad 2 kilometry, ale jest to newralgiczny odcinek, ponieważ wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej. Jest newralgicznym miejscem, które łączy i drogę wojewódzką 165 i drogę ekspresową S6. W związku z tym musi być to droga bezpieczna dla użytkowników, a poza tym jest to droga, którą przemieszczają się turyści z nadmorza w głąb naszego województwa do centralnej części powiatu. Robót budowlanych będzie naprawdę bardzo dużo. Ten pierwszy etap chcemy zakończyć w październiku przyszłego roku. Będą również w ramach robót wykonywane przystanki autobusowe, będą poprawiane wjazdy do posesji, jak również usuwanie kolizji wszelkiej, wykonanie i umocnienie poboczy, usprawnienie systemu odwodnienia, więc te prace będą naprawdę kompleksowe i również, jak już zostało wspomniane, całkowita wartość to jest prawie 13 milionów złotych i oczywiście będziemy kontynuować te prace.
15: Wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś.
16: Również będziemy realizowali zadania ze środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa w gminie Siemyśl, ale również i w gminie Bygowo. To są też bardzo duże inwestycje, na które czekali mieszkańcy, więc myślę, że ten plan, który sobie założyliśmy jako Zarząd Powiatu, uzgadniając go oczywiście z naszymi partnerami, jest realizowany. Również realizowane są zadania tutaj w Kołobrzegu, chociażby ulica Starynowska, więc myślę, że ten rok jest dla nas rokiem dynamicznym i mam nadzieję, że następne lata, te dwa, na które mamy zaplanowane inwestycje, te duże, również przyniosą możliwości dofinansowań z różnych szczebli samorządów. Taką mam nadzieję.
17: W ostatnich dniach otworzyliśmy oferty na 2 przetargi w ramach programu Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze i będziemy realizowali 2 zadania, to jest Byszewo-Niemierze i Wietrzyno w gminie Dygowo. Oba zadania powyżej 3 milionów złotych dofinansowane 50% przez Urząd Marszałkowski.
8: Prace rozpoczną się od przygotowania terenu tak, aby w ścisłym sezonie nie utrudniać ruchu. Główne prace ruszą dopiero po wakacjach i mają się zakończyć w październiku przyszłego roku.
9: SK Koszalin.
8: Znamy wakacyjne plany gminy Sianów dotyczące łaz. Zaplanowano sporo imprez, nie zabraknie sportu, muzyki i śmiechu. O szczegółach burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
18: Jeśli nawet nie myśli się o decyzji, gdzie pojedziemy na wakacje, część osób planuje, część robi pewnie plany spontaniczne, czyli chwilę przed wyjazdem, patrzą na pogodę, szczególnie patrząc na Polskę. Mam nadzieję, że polskie wakacje czy wakacje nad polskim morzem w tym roku będą i słoneczne i piękne. Natomiast my kolejny raz z rzędu już teraz pokażemy, czy zaproponujemy praktycznie co tydzień coś ciekawego w łazach. Przystanek kultura, ale też zabuja się w dźwiękach, też przystanek sport. To są te elementy, które będą nam towarzyszyły przez praktycznie 2 miesiące co tydzień w samych łazach. Pokazujemy, że łazy są dla nas ważne, pokazujemy, że łazy to nie miejscowość, która ma po prostu morze i ktoś ma sobie znaleźć, wgooglować łazy i do tych łaz przyjechać, ale krok po kroku pokazujemy, że łazy mogą być atrakcyjne też poprzez działanie tej sfery publicznej, którą akurat ja czy my reprezentujemy, a więc gmina i miasto Sianów, a więc Sianowskie Centrum Wiedzy. Te wydarzenia będą w różnych miejscach. Tutaj też dziękuję tym, którzy udostępniają nam pewną przestrzeń na niektóre wydarzenia. Te wydarzenia będą co tydzień i te wydarzenia mają już formę czy znamiona wydarzeń cyklicznych. Cyklicznych, bo po raz czwarty, o ile dobrze pamiętam, mamy festiwal Łazanki. 2 razy z rzędu pobijaliśmy rekord Polski w ilości przygotowanych łazanek, który później na festiwal Łazanek każdy gość mógł zjeść. 2 raz z rzędu planujemy wydarzenie Morze Kabaretów. To też jest wydarzenie, które chcielibyśmy wprowadzić na stałe do kalendarza gminy miasta Sianów, do kalendarza wydarzeń, ale też do kalendarza miejscowości Łazy. Do tego dodam, że praktycznie co roku odbywają się teatry, odbywają się różnego rodzaju zawody sportowe, ta część sportowa, ale też mniejsze koncerty i co roku gościmy Koszalińską Filharmonię. Podobnie będzie i teraz.
19: Aleksandra Góra, Sianowskie Centrum Wiedzy. Tak jak zostało wcześniej wspomniane, nasz kalendarz imprez w tym roku jest bardzo bogaty. Zresztą tak jak co roku. Mamy w tym roku koncert Filharmonii, na której będziemy mogli usłyszeć muzykę z filmów. Mamy również 2 Sianowski Wieczór Kabaretowy i podczas tego kabaretonu możemy tutaj zdradzić, że wystąpi kabaret Paranienormalni, kabaret Czesław i kabaret Czwarta Fala. Będą też liczne teatry, będzie również Zabuje się w dźwiękach miastach na platformie widokowej. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć bitwę o rekord Ułazanek oraz w tym roku będzie nowość. Będzie również nowe wydarzenie, czyli bitwa o wodę organizowane przez gminę Sianów. Czy się bić z Mielnym będziemy, nie powiem. To wszystko zostanie pewnie ujawnione w następnych dniach, przy następnych okazjach. Proszę śledzić nasze portale społecznościowe, tam będziemy zdradzać wszystkie szczegóły i informacje.
18: A teraz coś absolutnie wyjątkowego i absolutnie, moim zdaniem, przynajmniej z perspektywy samorządowca z Sianowa i samorządowca, który patrzy przez pryzmat regionu, coś wyjątkowego. Zaproponowaliśmy ładnych parę miesięcy temu, ale myślę, że jeszcze późno jesienią, wspólny pomysł na promocję, na akcję promocyjną UAS, przedsiębiorców z UAS i gminy Sianów. Akcja, jak się okazuje, została pozytywnie odebrana przez 7 przedsiębiorców, 7 firm z UAS. Nie patrzymy, czy to jest firma 5-gwiazdkowa, czy 3-gwiazdkowa, czy to jest firma ogromna, czy to jest firma mniejsza. Łazy mają być dostępne dla każdego turysty i tak ma wyglądać wspólna kampania promocyjna. Ta kampania będzie trwała przez 3 miesiące. Budżet wspólny, bo założyliśmy, czy zaproponowaliśmy przedsiębiorcom, że każdy 1000 zł od przedsiębiorcy, który się zdecyduje, będzie jakby podwajany przez gminę Sianów. 7 przedsiębiorców w miesiącu to jest 7 tysięcy razy 2, bo gmina Sianów dokłada 7 tysięcy razy 3 miesiące, więc mamy 14 tysięcy, 42 tysiące budżetu na promocję w różnych mediach społecznościowych z różnymi akcjami, różnymi działaniami. Ta promocja rozpoczyna się już teraz, będzie trwała do 15 lipca. Tak naprawdę bazuje na tym, że często, o czym wcześniej już mówiłem, turyści, którzy decydują się na wakacje w Polsce, robią to na ostatnią chwilę, a więc nie jest to też tak, że jest za późno i nawet w lipcu ktoś, kto będzie chciał jechać w sierpniu, jeszcze może tą decyzję podejmować. Akcja, jak już powiedziałem, będzie w różnych mediach społecznościowych, będzie docierała przede wszystkim do turystów z południa Polski, szczególnie województwo śląskie, województwo dolnośląskie, ale w perspektywie patrzymy też na turystów niemieckich, którzy przyjeżdżają nad polski Bałtyk, i turystów czeskich, a być może nawet turystów słowackich, którzy często wybierają Bałtyk, wybierają miejsce, które jest bezpieczne. Dziś razem z 7 firmami, które nam, czy przedsiębiorcami z UAS, z branży turystycznej, którzy nam zaufali, za co bardzo dziękuję, podpisujemy listy intencyjne i kampania rusza. Kampania bardzo różna, bo kampania nie tylko pokazująca filmiki, ale też bardzo różne konkursy.
12: O wszystkich wydarzeniach organizowanych w nadchodzące wakacje w Łazach będzie można przeczytać w mediach społecznościowych gminy Sianów i Sianowskiego Centrum Wiedzy.
9: SK Koszalin News.
12: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
20: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych, plus wkład własny to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
21: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. jadalnia i to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawienia i jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
12: Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych.
9: SK Koszalin.
12: Za nami konferencja Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Wydarzenie było podsumowaniem projektu More Life Future. Dziś rozmowa z kolejnym ambasadorem tej akcji.
0: Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studiu mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
1: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda, ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
0: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
1: Tak.
0: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
1: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważniej, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
0: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
1: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
0: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
1: To był breakdance.
0: O, świetnie.
1: To był breakdance i no i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody. Mhm. Na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach. od zera.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
1: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
0: też właśnie chciałem pytać.
1: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
0: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
1: Tak, więc jakby świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
0: Mhm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś od go-kartów.
1: Tak.
0: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Mhm. Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wygląda.
1: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigań, mhm. Więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które... Kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pick-up. Mhm. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? Mhm. No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścig to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
0: Jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
1: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
0: Wow.
1: Więc bardzo mało.
0: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdzasz się w tym, że to jest właśnie ta droga?
1: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
0: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
1: No, to super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, wow, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
0: takie testy, tak?
1: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował we włoskich, no i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał powiedzmy na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłaciłem jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
0: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie. Tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć. Jasne. Zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
0: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
1: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
0: Okej.
1: Mhm. I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
0: i wstają skoro świt.
1: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Mhm. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Mhm. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. ponieważ, no tak jak wspominałem, no, on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
0: Nie dało się tego pogodzić.
1: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nad nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop, coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, jasne, prawda? No, no, to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
0: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mm-hmm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
1: Wiesz co, korzystam.
0: No, bo to jest duża presja to wszystko, o czym mówisz na pewno.
1: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
0: No właśnie.
1: Korzystam, ale nie regularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec, czy każdy facet, no też troszkę, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no, trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
0: Oho, okay.
1: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą ścigowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
0: Jasne.
1: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
0: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc myślę, że to jest ważny aspekt.
1: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
0: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
1: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
0: Dobra, czyli pamiątka...
1: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka z przedsezonem, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, więc to...
0: Nie, weź to wyjaśnić, że to była operacja.
1: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
0: Okej, no bardzo inspirujące.
1: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne. Drugi taki wyścig, no to myślę ostatni wyścig zeszłego sezonu był bardzo fajny. Był to wyścig na torze Monza we Włoszech, tor Formuły 1. I tam właśnie to jest to, tak jak wspominałeś, nie zawsze trzeba stanąć na podium, żeby być zadowolonym z wyścigu. To był moim zdaniem najlepszy wyścig, jaki mieliśmy w zeszłym roku. Mieliśmy szóste miejsce z Lamborghini, bo Lamborghini dosyć podupadło niestety w tej klasie GT na przestrzeni zeszłego roku. I teraz się trochę podnosi, bo wprowadzili nowy model samochodu. No i to był na przykład po prostu bezbłędny wyścig, jaki pojechaliśmy. Po prostu nie popełniliśmy żadnego błędu, mieliśmy super tempo i pędziliśmy do przodu, więc naprawdę bardzo fajny, spektakularny wyścig do oglądania. A trzeci wyścig, no to chyba takie pierwsze moje mistrzostwo, które zdobyłem międzynarodowe, no to był rok 2019, już kawał czasu temu, ale to był ostatni wyścig tego sezonu, w którym wiedziałem, że po prostu muszę dojechać do mety. Ja wtedy byłem 19-latkiem, więc który świeżo co zaczął się ścigać.
0: Dwa lata.
1: Więc wiesz, ja naprawdę ręce mi się trzęsły, nogi telepały jak na prawie jazdy. Jeszcze była straszna ulewa i wiedziałem, że szansa, że wylecę z toru, to jest 50-50. A z drugiej strony też nie chcesz jechać jak, wiesz, jak amator, prawda? Po prostu chcesz pokazywać cały czas klasę. Więc to był taki ważny wyścig dla mnie, żeby tam dojechać do mety i zdobyć to mistrzostwo, tak przypieczętować. to pedans na twoje pytania. To są trzy takie.
0: Okej, wyścigi. Czasami ciężko pewnie i walczyć, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo?
1: Tak, no bo... Bo nie wiesz, co zrobi druga osoba.
0: No właśnie.
1: Nie jesteś w stanie...
0: Nie jesteś tam sam.
1: Tak, nie zawsze jesteś w stanie zaufać samemu sobie nawet, prawda? A co dopiero walcząc z drugim zawodnikiem. Dlatego, wiesz, my staramy się wiedzieć, z kim się ścigamy, jak te osoby jeżdżą. Natomiast no, nie przewidzisz. Więc na przykład ja dużo jeżdżę na symulatorze tylko po to, żeby uczyć się tego typu zachowań. Jak jeździć regularnie, jak jeździć troszkę ostrożniej. Natomiast będąc cały czas na limicie też, prawda? Więc no, to jest takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień, które na pewno w tym pomaga. No ale koniec końców, jak wsiadasz na tor i nagle masz ulewę i ktoś leci, nie wiem, po trawie 300 na godzinę, no to nie wiesz, jak się zachować, prawda? Wiesz, ktoś w ciebie wleci.
0: Okej, powoli zbliżając się do końca, chciałbym cię zapytać, jakie są twoje najbliższe cele? A teraz przejdziemy do tych największych.
1: Dobrze, no...
0: Zacznijmy od tych najbliższych.
1: Moim najbliższym celem, no to mam między 19 a 21 czerwca mam wyścig właśnie na torze Lausitzring, no, który chciałbym oczywiście wygrać i to jest mój najbliższy cel, żeby tam się sprawdzić i jak najlepiej wystartować. A takim największym celem, no to myślę, że jest rozwinięcie swojej kariery wyścigowej jak na najwyższym poziomie, czy to wyścig GT, czy w jakiejś innej klasie, tego nie wiem. Natomiast, no, raczej akurat jak ja się ścigam w tych wyścigach GT, czy tam, gdzie są kokpity zamknięte, a nie otwarte, no to taką klasą, w sensie taką serią wyścigową jest na przykład DTM, to jest właśnie taka najważniejsza seria wyścigowa.

0: Właśnie taki przykład. Znałem wielu zawodników, których trochę lekceważyłem, bo nie wydawali mi się wystarczająco szybcy i po prostu, wiesz, jakoś troszkę ich ignorowałem na to, że jak byłem oczywiście troszkę młodszy i troszkę mniej doświadczony w tym, co robię.
1: Mniej pokory pewnie.
0: Tak, ale na przestrzeni lat, jak zauważyłem, że osoba się nie poddaje i naprawdę dąży do konkretnego celu, to ona strasznie rośnie na przestrzeni, powiedzmy, jakiegoś tam czasu. Jest mało przypadków osób, które się po prostu nie poddają i stoją w miejscu, bo jeżeli ktoś się nie poddaje, no to raczej robi to świadomie i cierpi w międzyczasie, bo jest, powiedzmy, dostaje lanie po drodze. Mhm. Więc jeżeli się po tym podnosi, no to naprawdę to bardzo buduje i dosyć szybko taka osoba rośnie. U mnie jest dokładnie ta sama historia. Też byłem wielokrotnie lekceważony przez moich rywali i po prostu ich prześcigałem dzięki temu, po prostu, że nie, że mam jakiś talent niesamowity, bo znam dużo więcej bardziej utalentowanych osób ode mnie, tylko po prostu, że się nie poddawałem, więc na pewno to bym chciał przekazać. Ktoś może powiedzieć, ale wyścigi są bardzo drogie i po prostu są bardzo drogie. No tak, no ale są też ludzie, którzy zarabiają strasznie duże pieniądze i mogą to realizować, więc no, to jest tylko kwestia znalezienia sposobu na zrealizowanie tego planu.
1: Cudowna puenta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był Robin Rogalski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję najmocniej.
1: I życzymy jak najwięcej sukcesów. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
2: Numer 1 w Koszalinie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: wkrótce co chodzi?
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
0: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
0: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
2: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.

0: SK Koszalin.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: SK Koszalin.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio Express. Radio

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.